A ja steju tu zaso za was przed mikrofonem, a to nietko z powieściami tydzenia, haj to poletnimy najprzedy do Helsinki, potem do serbskich so, do Kroščic, do Bošic a do Rakec a potem też do naszych miest, do Kamienca, do Vojerec a do Budyšina. A startujemy najprzedy raz na FUEN-kongresu w Helsinkach. Na letošim kongresu Federalistickie Unie Europskich Narodnych Menšin FUEN w Helsinkach zabierachu so w obczynicy przedewšim z rzecznym planowaniem narodnych menšinów we wszelakich wobwukach. Od čtvrtka hač do soboty venovachu so nałodža menšinových redakciju voznami menšinových rečov v zjavnopravniskih sčelakach. Viac o tem slyšite tež tu pola nás za nekotre menšine. Gmena Kroščice svuša k najvěstčišim komunám v Horní Vúžici. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality Sakskeje stolice. Jako przyczyny mienuje policja, so jedna so wo pomiernie małą gmenu, što szreka mienie anonimity, so silna socjalna kontrola a mało wopytuwariu wo dzwonka. Każ z atlasa kriminality dale wukadża są nieskutki Horní Vúžice jasnie wotybierali. 2025 buchu niedrze 31 tysac nieskutku registrowane, što się niemale 20 tysac mienie hać jeszcze 2024. Wietroska leżoność na kotryż stiejsze zalszwych leczesatkach szamotunia ryka netko wietroska przemysła przestrzeń. Nuły mi czel areal jużo przetwaria. Wunpak niecha dotalny zawod dale wieszcz, ale poninu wiacerym mniejszym przedu zaczam przewostajć. Rakečanska gmenska rada je so z nowej bydlenskej kunčinu Rakecu ju zabierała. Investor rekne, so muli kletu sreč leta s prenimi dževami započeć. Dawno hižo prostna rakečanska gormjania svini direktne podla kompleksa ma so zvotorač. Na nej pak so ničo nowe nenatvari. Při letanišču Kamjencu maja so votnetka pfuja dva tvarič a samostatne letace cepeline vujivač. Sakski zawod MITEP je tam za to punželu svoje nowe stejnišćo z hangarom, biroami a zamkarniemi votoriu. Pono tomu planowane letanišćo za truty we Vojerecach najprede dolanje tvaria. To w obkruči sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnova. Nie su dotal žanich investorov za projekt namakali. A poladniemy do Budyšina. W Ratariec da miesto Budyšin dukwilu žwobinu za wotwodzenie deszczuwie wody twaric. Tak miesto Budyšin szkit przed wulkie wodu polepša. Twarske dzieła maja hač dosrycz decembra zakończene być. Projekt płaci doromady niedze 400 000 euro. Tak daleko ka aktualnym pojezdczam tydzenia, gdy dom podam se jeszcze zromadnie na FUEN-kongres do Helsinki.

A ja mam tu jeszcze wotmu na praszenie, kaj keda wedro budże 19 stopnie. Mamy to runie w Budyszynie. Dżęca stupa drie żywe slibro maksymalnie jeszcze na 21 stopniu, tak na meteorologojo wieszcze. A ma być, hoj, cywy dżin, kietro pomroczene. Wot popołudnia sem woczakuje nas potom tyż świele. Tyż jutz zmiemy znowa świele, a to przy potom trochu kwudniejszych 16 stopniach. Wot wutorysem, mu sonam zasos, wunczko mi smoczyle mi przedrycz.

0: a z tym jednym byl na 12. Na fórum kongresu w finskej stolicy Helsinki w obsamknuchu čera delegáča jednobostnie rezolúciu, w kotrejš se čvonojo žádaja, zo ma so serbština jako živa šulska rieč zavieščič. Bogna Kurenkova so Davida Statnika vopraša, čeho dla je domovina netko tutun puč rezolúcie přes fúen voliva.
1: My pytnemy, że tutaj praszenie kupowania szóstwa nas w oprócz jara zabiera, a my też jako aktywny człon FUN widzimy tu możność w rezolucjach też politycy zjawność zdobyć, wabić za nasze pozycje, a tu się jara weselu, że delegacijska zromadzizna FUN tutu namiot jednowłosne przyuzowa, a ze z tym też nasze mienienie podpiera, że ma wuslik wopyta w serbskiej szule być, że szula, szulorka te serbscy ryczy. To jest nasz cel, tam my oczekujemy od kraju też jeszcze lepsze radowanie w Sakskie a Braniborskie.
0: A żadanie nietko wszystkie członskie mniejszyny a ludowe skupiny FUN też podpierają. W obszerny artykuł w kongresu FUN z fotami a dalszymi informacjami namakacze wizatysz w naszej app MDR Serbia.

krótko do końca naszego wusywania mam tu też wiezach jeszcze pokiwy do dżęsniejszego dnia za was. Smieczkę chcę też jako swiecza 125. jubilej cyrkwie. W dwiemaj swiecza tam swiedzenskie gemsze, a przyzamknie się potem popołudnio z kofeją, z tykancą, a wieza też lubi dzieci ze skakanskim rodom. Dżęsa kiwaja na dom dwajnazymskie koncertaj, ko lipa spiewa w slepom, a do sztyrioch, a samsnym czasu do runia sztyrioch, wustupia w Salowie dzieća cariowenska skupina z Brytnie, gajsztyż Milena Wočerec a Mati Dziswałk. A swój program letuszego smochczanskiego hućbnoho swiedzenia przedstaji budyski serbski ludowy ansambl dżęsa jeszcze raz, a to na wieczo pieczych na żurli serbskiego ludowa ansambla tu w Budyszynie.

0: jo lepta hyšči flack bžes paucenu. Musimy jego carnego pauka namakaš. Snaš pögledniom raz do kužde je paucene. Kužda ga sluša jadnemu drugemu paukoju.
1: Budnik pyta okolo verbe, ale carnego pauka ne ugledajo. Ako zvini storma 12 gožinu, se budnik na neco dopomnejo. Pauk kajo njega za nekakeju nitku pšimnu, a ve pšiducem oko gnušu jo bila vuka polna paukov. Budnik pocebnjo zlaška za nitkami paucenov, a naraz mervi se okolo njogo javno tak s paukami.
0: Ale šokajo me carne pauk, ljube pauki. Aha, v poka zašo na votlažane konc vuki. No derje, tak njomu dožini.
1: Budnik kuka do šiknih paucenov, ali svojego pauka ne nadejžo. Ne ve, až bydli ten v hrščiku. Pauk trejo jogo vidjel, ale njama casa. Pvata ga paucenu, še to suho vopenko jo se tam zasvapnulo.
0: Že se, carne pauk, treba mnuznje tvoju pomoc. Že ga se, moj kjarlik.
1: Budnik jo se kšel runo do moj rošiš. Top nevidobnej nice pšed njim naraz pytane pauk pšizemejo.
0: Až pauki teke v večiku letaju, to nejsom hešči vižel. Veš, pauk, mejo se nieco groznego stalo. Som sebie oblak umazal.
1: Budnik ulicu jo vo svojej klorave. Vo cerenych jagodach a vo bazokovej obraže. Na koncu krádu šicho pšose vo nový oblak. Jomu se zdá, až carne pauk jomu pšinegňo. A naraz, tak spiešne, ako jo pauk pšišel, jo butiky zase přec. Tož, že budnik domoj a dovolio sebe dremajnko. Ako zase vcušejo, nadejžo nieco ve blízkych kriach.
0: Lec tam nieco za mňo, jo? Ej, to ga možno nieo. Ho v gauzach vysaté net dva nové plaščika. Ľube pauky sú mi usvyšali. To musím se net užikovať.
1: Obgliednivie zacebňo budnik nejbližšiu paucenu a žekov nebrincanie se znosujo pouce. Niento akle budnik Darika krádu ľubosne obšimujo.
0: Jadňo šajnky ako moj fialko. Ten druhý opičku tústčejšie, ten se net oblikam. Nient nieomie vieci zima. Juhu. Nient mám dva nové riedne plaščika.

k niej staršim figuram na gwiezdnym niebiu susza wedny mórz. A szmogę kultury toż ten niebiaski region zwizuju z wedu, dajo se jadnorie rozkłaść. Gaż jo se słońce bliżło wednemu mórzoju, jo krotko na to sledowało deszczowy cas. Przed uże 2000 letami jo tomu tak było w casu peznej zimy. Peżincaśnym kalendariu niekak kęs januara, zachopięk februara. Na bliskim pecaču, a we okolności srejżnego meria, jo to było lieto ob lieto cas intensywnego deszcza a zimskiego pelasia.

Antikne gniezdno, gwiezdny obraz według Nosaria, jo symbolizował z takim ulewanie deszcza nad ziemią. Przez pegibowanie ziemskiej wesy tysacy lat długo, astronomiski gwiezdna sepak wiece z kalendaryjskimi czasami astrologii nie makają.

Cacy pokazuje rybakajam a długim ludziom, któryż się zbliżył wyżej. Samo k nim tylko nieco groni. Jego słowom pak nie smie już wierzyć. Bydny muż jego wygin krzejżowski ogrozny. Rad wabi ludzi na czachotne miejsca, aby ich mogła ljaści dostać do swojej mycy, a sięgnąć kusy do wydnej glumi. Wysybne ma ten wydny duch wytglidany na male ziszi, a kaszweni przyjdu przeblisko k wyży, sięgnią je kusy, a se z nimi zgubią we wydach. Ben przebywa pak we żerje, pak w jednom jego glażanych palastu, na dnie jazoru, a riku, a żarze tam lapionych popajzi.

Fritzo Krigarze strjażła, jos w lisie 2011 dopominał na to, coż jo ako gele słyszał we wednym murzu.

0: Z tymi zukami muzykowego pasnictwa Wodnik, Wednemuż, opera 107 Antonina Dworžáka se naše uściewanie skończuje w reżie legendy, bajki a przywiera ze z muzyku a czojeniami Wodnikusu. Piedali są Stefanie Krautzholz, Fritzo Krygar, Friedrich Zelenk, Richard Matusz a Sebastian Elikowski-Winkler, który się teke autor uściewania. Nasza Boże słowo za tu dzieńcajśną niżelu, to jo 16. niżela po Trinitatesu, to pieda lektor Hartmut Leibner z miasta.
1: Cerkwia.
2: Gnada bu s vami, a mir wird Boga, naszego wöszca, a knieza Jezusa Chrystusa. Luba serska vesada. Scina, kötarasio nawamana. Svitska, kötarasio skora ulgasnuva. S tym obrazom se zachopio tekst, kenčme južo dvojko převežio. Jos knigvo profeta Jesaja, viece ako 2000 let star, ale tola, ako jamjenim, peživabnie aktualne. Jesaja ulicujo vet zvojeka, ktaregoš Bog sam uzvelio. Mežoš vecakaš, až to jo jaden, kenč mocnujo, kenč gvosnje ustupujo, kenč se přesajžio. Takže to znajome z historie, z filmov, ze svejskih predstajenjov, kak nechten svet přemjenijo. Ktoš, co svet umožiš, ten musi vojovaš. Ten musi dobyš, ten musi mocnejši byš. Ale profet groni rovno to naopacne. Ve toga luža se groni, ven nebužo kříkaš, daniš vovaš. Nejo žeden veliký ústup, žedno gvosne slovo. A pen obraz, s ktorým som zachopil, navamanu scínu, ven nedozvamňo, a se bajúcu služok nedogasujo. Ja mám to za veľgin jadnore, ale dvimoky obraz. Scina, ktoráž jo južo navamana, se južo k nicomu negoži. No majnem páže přec hršiome. Služok svietský, nimský kercendocht, kenž se jano bajo, žedno svietvo viece nedajo. Scina a služok stojte za nieco, což sme po pšavem južo vedpísali. A rovno ve teje navamaneje scine ve togo se bajúcego služoga se groni ven jej nezvamňo, ven jen neugasujo, ven jej scita. Mie se zdá, až to je obraz za ľuží. Za vás a za mňo na mnohých dňach. Za okognúša, ktorýž jo naša moc

wenn sam tak jo. Wenn se nie przesajz jo przez myc. To jo mej służabnik, kötarygoś ja żarżym. Groni bok net na zachopienku. Nic, mej służabnik, kęś jo sam myc nie dość, ale kötarygoś ja żarżym. To tu cewu wiec przeobrosio. Równo tam, żoś swejska myc przestanio, jo naraz wyjdzieś, tam nie nosy niech ten drugi. Pesu Pawoł, jo to pezrzej raz tak zuraznił. Gaś som słaby, gaś som mycny. Z tym nie jo mieniony, aż tejś jadnorje szykno ustojaś, coś se tebie nacynio. Chtoś se oboraś niamyżo, to kulaś se jomu lichota bierio. Nie jo z tym mieniony. Żo wy to, aż siebie samego przełszo opokazaś nie trybaś. To kulaś se żarżany. Mie se zda, aż to jo dobra powieś. Kto jo ten luś, we kötaremś Jezaja piszo? Tam jano stoi służabnik Boga. Wiecej nie jo znate. Kto taki służabnik jo, musimy sami unamakać. Abyż mir, któryż je uszej szuknogo rozuma, obzwarnuj wasze uczoby a myśli Chrystusu Jezusu. Amen.

Wiecie, Buzia Ania Kochec, Schwarco, przy mikrofonie, wiecie, startuje tydzień demenca, to na Międzynarodnym Dniu Chorości Alzheimer. Jak opratać z diagnozu Alzheimer, którą pomoc dostaną jako petryfione, jo to ważne tema Buzia na Svetom tydzieniu, wiecie, razu zabierasz? Nen pak želcem vam neperi redno zbytno neželu, veselim se, kaž se zase slyšeme o jabu za vas, Gregor Klim.